0: Przekroczyło nos numeru. Zjadam oposy. Poszlicie ze mrycho protiżułaczkowe komando. Firma Irma wam żała przyjemne przeczucie na stadującej słowie.
1: Raz som išiel tade ja, prepadla ma mafia. Vravím drahé poklady, mám tu iba doklady. Nemám ani bublegum, pustil som sa do behu, ach prečo len nežujem?

wszelkich farbi. Tak za preca jeden zabrak stał. I je to wielki krasny karneval. Do ulic nie zwiśli wszelkich farbi. Tak sa predsa jeden zázrak stal. Tancujú nám v záhradách a knižkách.